0: No, po pieczych je, to startujemy do dżęsniszego rania, też ze sprzelatku do wusemania, Milan Grojlichuma.
1: A dobra, Anie, w naszej hudźbnej rubrice pądzienedom po album, kisie przed posta letami wujszo, dwójny album samo. Dalej rzeczymy dżęsa wo rybach a szmrykach, a smy pobyli na zbierance za nowy hort w Ralbicach.
0: Tu już to mamy spakowane w naszej programie do dżęsniszego dnia, se do mięczyno popieczych, tyś tydom syda hudźbna przelatka, po takim niczo nie pobrachuje.

Rade pola damit tisch na dżensnische wiedro, sto wistja metro logo jo wokomiknie pokaza. Żywis libro dżesacz stopnio na maksimalnie dżensa piatnacze stopnio zalize dżensnische piat kwostanie skiere szero, a tisch pola damit potom na jutzischu sobotu to wotrania nas swunco wita. No ale popołudniu ponso za so skoła przy temperaturach w najwyższych hodnotach 21 stopniu a niedziela wostanie nohaj przez cały dzień pomroczena hakle na wieczo so skrótka raz swunczko pokaza, ale wostanie przyjuszym przez cywy dzień sucho przy 21 stopniach. Nohaj, a już do przychodnego tydzenia poladamy, nohaj, to nas tak recisz raz leczo wita, już poladamy na 24 w namiestnach wszelakich też hiżo na 26 stopniu, no to poladamy što wiesča potom metrologojo cele eksaktnie přichodne tydžin na lipe hižo od jucišeho smieme to tež potom lipe hišče raz rec zo je konkrétnišo. Biedek našistje Michaela Melcerova sprinje kročauku abo kročelu drubile abo ke kofejove mašine abo ke kvočakim abo hižo pytajúce kľúč.

0: Claudia Mitaschitz, Spivasche, wo Sonach, Gisch, Maya, was bitte geschieht war. Oder Jack, sag ein Schiel, Spiu, da Jensnische Horanja, Bildelk, na, was song je. Dziewiat na czysto sześć a siedem dziesięć w klubach je runie horca faza dyskowie hudźby, a w radiach bieży w osobie rockowa a solowa hudźba. No, stano może czysto też by jeszcze na to dopomnić. Popularna hudźba była dzień a uspieszniejsza tedy, a bóle mnohostronska. Runie w tutym czasu wozywi ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, ki szoto kombinuje a runoczasnie cyle swójski zwuk stwori. Pod titulom Songs in the Key of Life spiewe w toninie żywienia, a runie wona tacze sveči teledny svoje 50. narodniny. Sama Neduška ju nam przedstaji.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko. Stevie Wonder, kiš bieše 1976, ižo 15 let jako hudźbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudźenia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudźbnie, šako kombinuje tojš do hudźbných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve vopsahach. Nienže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dziečatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač treba svoj čas. Stevie Wonder dživaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hudźbnikov a spievariu je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mez nimi sú spievy kajž disco hudźbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

0: Arbas Tomasza Szpaleka słuchać, to je przed zorynie. Tomasz Szpalek zbiwa ze Smaleszyc.
1: Nabożne słowo.
0: Maczęca Martina Nowakowa ze Skroszczyc.
2: Dziś so jenu wiedomie rozladujemy, pytniemy, jak wulkotnie jest świat wokół nas. Ladamy jeno na kwietki, na wódce, na zeleniacu so krajinu, modre niebio, albo na posmiu gdzieścia. Co to napilnia nas husto ze zadziwaniem. To la nic wszystko, czyż w oprodzie je, możemy widzieć. Je wiele, co zostało za nasze oczy niewidzomne. Wiecik na przykład. Nie widzimy ją, a to la chyba ja so sztomy. Nie widzimy żadne radiowe żomy, a żadne ultrawioletne światło, a to la one tu są a skutkuje. Te Święty Duch je niewidzomny, a to la możemy jego sledy w naszym żywieniu spoznać. W mirie, kotrz nadobo naszą wutrobu napilnia, w dobrej mysliczce, kotraż nas k człowieki wiedzie, albo w mocy, kotraż nas niese, gdyż ju sami wiacy nie mamy. Bóg się wszo stworił, to widzomne, a to niewidzomne, ziemił, wiezdy, haj cały uniwersum, tutu wulki bo nie widzi jenoj świat, ale też mnie, cyle w osobieństwie. Wun znaja moje żywienie, widzi moje starosze, wun słyszy moje modlitwy, a bierze się chwilę za mnie, też przy pozdaczu nieważnych prasieniach, przy cichich staroszczach mojej wutroby. Dowie so tomu, kiedy się wszystko stworzył, a wszystko w jego rukomaj dżerzy, też twoje żywienie.
0: Dobre Martina Nowakowa ze Skroszczyc, wynadokła zamówitosti tamniejszy je w osadę. Zimieńczyny do 8 je.

Frische Wischer Quistje, so tische wasche Termine, Rade, Bossrit Kujeme, Napschikwat, Schicherde Dijin, so Setka, so we. Koniecach, tam zaso na grillowanie przy towarstwowym domie w koniecach DZA, kotrzeż przeproszuje Astrofyzyski Centrum Wieso na grillowanie, a wtedyż na rozmowy przychodny tydzień w utoru na wieczor pieczych, zcze tam na dwóch proszeni, zobaczcie, no nic i noż dery jedli, ale w osobie so też informowali, a wiedzieli, co so stała. No a jedyż cicze też wy, nam wasze terminy sposrytkować, so moli one, a tute też dale sposrytkować, potom je to cyle jednore, możno, polatajcie na naszą app MDR Serbia, tam namakacie podcast, zczelcie nam swoje terminy, tam trzeba czy jenoż na hesło chory kliknąć, potom so mam formular woczyni, a tam jenoż Šitko derie zapisajče se s datumom, kotre hesvo mače a tak dale, hat su to nazemske zariadovanja, kermušnerije, domkovanki, vuvojenje, hato abo. A potom môžeme si to zapisač a druhým to sposredkovač. Bidlk na dživečiem.

0: Nabudujte się.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Milan Greulich.
2: W Budyšinie należność i nastawacego Serbskiego Foruma Wiede na Lorskim Arealu są czera započeli z archeologickimi wyrywaniami. To jest trzebne, dokąd są próby wytoczenia na zbytki sydliszcza ze zażnego srednjowieka pokazali. Archeologiske wyrywania mają hać dohod zakończone być. Serbski Forum Wiede na Lorskim Arealu je wujko projekt założby za serbski lud. Do nowego kompleksa ma te 2030 Serbski muzeum, a jeszcze Serbski Instytut z archiwom a biblioteku začanić. Za twar Serbskiego Foruma Wiede je tu kwilu posta milionu euro planowane. W Ralbicach su čera zbieranku za nowy hort zwiecili. Tvar z drewa jest odotal po časowym, kaj štež finansnym planie zvoprodžil, kaj švesna nosta Hubertus Ritscher rekne. Aktualny stav horta bie tež večer na gminskej radže tema. Zdobom su radži čeljo tam jednovosne obzanknili, zopracuje so gmina vo navjazanie partnerstva z gminu Lula na Zardinijske. Gminu bie vesna nosta Ritscher v juliu zromadne ze zastuperimi Niemskeho centruma za astro fyziku a TU Drežany vopytał. Lula leži we končinie, kotraž požada so zromadne zhorni v Užicu vo steniščo za Einsteinovy teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu drbia vopytuvario lieca jace zastupa zapačič. Mieščanska rada je nitko nowe vústavky za viki v obzankneva. Po tutych płaci zastup za dorosčených nitko 5 euro, miesto do ta 4. Tež popłatk za vikovariu su zvyšeli a do dviju cónu štaflovali. Areál viku so hač do konca Šilerovej promenády rozšíri. Adventné spektakulum v Kamencu bude cíči kunstyženia v adventče, lieca 21. kruč. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosť, če dospone přetvoria, zatvária nové tepienie a elektriku. Při útvare špundovania žurle sú zvistčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie má so rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Farar Tomas Henchen so nadžia, zo môža hižo v adventnom času žurlu zaso vúživač. Za ňu je vosada tež hižo treba nemałe piszcze lewobstarała. Przetwar bukeczanskiej osadnicy płaci niedzie 200 tysiąc euro, pojeca to obszynże ze spichowanskiego honca Lida. To byś opowieście, gdyż namakacze też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wele moczelo dżęca, drudy może so też kusk miolicz, ale budżyskiery sucho w około 16 stopni wodnia.
0: Na pučach se ničo nestava, dobru jizbu do džencnišeho pjatka.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny po napučevečení.

0: Domicino, buona potrzewiczyć. To jsme ve Bojezdčach, slyšeli dženca rano, v Ralbicach je so čera zvíhanka noho, horta svědčíva. No a Katka Pöbelic bě za nás budla a je tam atmosféru zapopadnová. Ze zaklepaniom posledného hozdžika a čriopami zektovie šklince bez dokonjane. Zonjech twa zwieseli wutrobyszych dzieci, kotrysz smiedza nim przychodnich letach si rajkacz, paslicz, spiewacz a wuknycz. Z tutymi słowami woswieci so czera popodniu przy krasnym słonecznym nazemskim wiedrie z biehanka ralbiczanskiego horta. Wulki, jedno poskoduły twar z drewa, nydom za szulu, wita drie dzieci, gdyż so dale szitko poradzi, k nowemu szulskemu letu. Nitko jižo pak je nieszto szkuli widzieć a spoznać. Wulka kudba abo samożola wita hosči nowym twarje. W tutym, najwiedzim rumie, zmieja dzieci miestruj możność za wulkimi blidami domiacy nadałki spielnić. Nimo toho zmieja we wulkich skupinskich rumnostczach garderobu, kreatywną rumnosć, rumnosć za twarjenie z klockami abo lego dzielemi, kuchniu a wiezotyż dosć ruma za wodpoczynk. 90 dzieci a 5 kubwarków są już jara na swój nowy domicil wieseli, każ praj kubwarka Franciszka Neteroa.
1: Muszę jara weseli, ma wosebie też te dzieci, dokiż te dzieci są muli na rejka niż u nieke przeco za so wupkić bołać, kak so ju twari, a musmo so szil jara dziwali kubwarki a dzieci, kak spiesznie ja so to natwariło. Oni jara usto przy poczesty, a halada jara praja, o, tam jest zas jene wukno, jo, jene duchuje, ha tun rane wulat, na tun lis, to są nam szim jara lubi.
0: Tež viesna nosta, a s tým tvarský kniez Hubertus Ryčer. Mieše čera popudňu široký posmiev k nahubomaj. Brnieš netko vieza hišče dávno hotový niesu.
2: A ja som jara volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžo, že o tak za sme tým cuchu mali začínč a netko sa so bude na nutý džen doskončne te blahy na cuchu horeši než potom oktobre v okna pšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon klitu, jeden riane super hod za naši dječi tu máme.
0: Tute pak tež najmočej gmenie Zakskie z nebesne padnú. Demografická zmena je tež tu vidieč.
2: Dzieci kus chwalwia, haj, to ja runie tež od pestorne zonu, to je pošitko ne šučo ma tak, ale nám vokomikne tež ve Vyše a základné šuly rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule. Sobunucka tak zomu, potom dobíme jen nový koncept vůžiča do rumnošču čin za základnou a vyššiu šulu.
0: S konceptom riánie nové pěstovanie a bozomným novým hodom chce věstnanosta Hubertus Ryčer tež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčič.
2: Ja im przyjął, że mają najlepsze umienie, że mają też najnowsze uodwanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja młodzi są one doroszczone, żeniny, że one też ich dzieci do Ralbic doszli a do pestowane.
0: To przyje się po takim Hubertus Ryčer, jako wiosenostak gminy Ralbice Rożant, za młodych wobydleriów odczerawszej zbiehance nowo hota rozprawiesze Katka Pöbelec.

Wedasch gżnionych zwiżenio burzowicze parkowach, ten zupa kokot, szokoło około zupa kokota słyszysza żinca przy nas, teke retario, tych ako wyjuju na koniach, bo tytel zupa krala 2006-2006 wam piczku dokradnie przedstajomy. Mimo tego sme za was przygotowali nowy ziel naszej serii w serskich miniach, a dzisiaj mogę się jasylić na czojenie z robliką a kocorom. Wiele miasta leżącym wam przy przysłuchaniu.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишек Себастро.
1: Царского программа.
2: В робе се мысли, аж я його слідна гежинка пришва. Він з мака кацара, любжіші. Ой, нажіяме се, аж се йому ніц не станьо.
3: Niega jak się w rober zwurze, na dwerje wedu piś.
4: To jo tak szopwa, a ja som taki lacny.
3: To jo kecor obklidował, a jo net psiskecył. Den jo w robla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
5: Bijzisz, ty se krzył pisz, a ja com jistrz.
3: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se tsie skotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielkiej nuzy jo se na nieco domyslił, a wen jo gronił.
4: Luby koco, ty się mnie nie burzasz, gdzie z pijakami żrasz. Puść mi, ja się nie pijawie z kubią, po niele lepiej zwożim.
5: Masz przałje, wrobel, ja ciebie puszczim spacowu, ale chwata, ja som głodny.
3: Lebda jo był wrobel lichotny, jo wen frr, frr, na usoki bom ulisieł, a wet tam jo wołał.
4: Pip, pip! Koco, ty się masz malcnie niozy, ale krótki rozum. Pip, pip.
2: Nie obejrzysz, o lubi dzisiaj czojnie jo dery uśło. Szyknym, mudrym wroblikam wam lubi dzisiaj rzucam przeszeredne kunst tyżynia. Aż to nieżyle.

0: Spivarki, a spivari kora, donasaraskega gymnazium, a tuchelu nie uknu, nanimini tonjegotuju shuli, pesh a stożaszcza morych spivarku, a spivario, petego a sto dwanastego letnika uknio spivaś, wet coraśnego, a uszci a sto penieżelego, we probowem legwie we pszynnem, ulicujo organizatoryjska wiednica kora, ceptarka Jennifer Dunbirowa.
1: Zamiajo aż nowe ukniki poznają nasz repertuar, nasz serski repertuar w starych spiwów, a my musimy nowy repertuar za to szulskie lato nie to przygotować, a my się przygotujemy tak już na szulskie jubilee w Donoselskiego gimnazjuma w przyszłym septembrie. My mamy taki nazimski koncert w pszynym Nieżelu, sehr störrig, alle ten Konzert hier jusch upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zon in der Kuschde gehen intensivnies uknikami suzoasch, alle teke Svenka-Probo, maju wiele prätkwe Korowem legwe ulizuert in Berowa.
1: Sega pischig, maju tischischi aktivnu pschesto, kuwenze, ja mam ho, schi obstararie, kensch zu teke ukniki planas bülli, a kensch zu teke wikoje bülli, ako ukniki, a te budu pen sportowe swejin, wense zunisch, aber te pschecheju juz uknikami. Pön, ja, wiatzeria teke tos zunime wschückne skomaje, a per wiatzeriu mamet wiatzorne Programm, also kino wiatzor, pön, wiaden Workshop, Konfliktbewältigung in großen Kochgruppen, so ako Teamworkshop. A sobotu jo pön reine Jeen, also tam bužame na viacorie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a cynime ogen a bužame stokbrot, marshmallow a druge vierce cynisch.
0: Ja, pône program v korovem legvie maju a zavešče bužo nieženy nazemský koncert Vyrašk. Vedpodnia zegar styrich se zachopio v pšinem v starém gščincu. Jo a nito spiva kor gymnazjuma już raz za was, a potem z mio Julia Grishina dalszne kulturne pokazki za was.

A dopominasz, co iści na cytanie Żinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Minawitko Ejc, liche niemski zwiesk spisowaszelu przeprosuje szuch zajmcu Jacor Zegar Sedemich na cytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekste wird ci adwajaszcza autoru, myszesz o se jaseliż, miazy nimi su teke serske, w ljuziach a krajnie dwejarecne łużyce piszu w zajżoności a przybytności. Kartki dostaniesz za 7 € w turystyckiej informacji.

Ja, nieza bünsche. Nieżlu nasz program zaszał do wasz, miaze drugim stoi słojańska hymna wes reżiszczu muzykowego uściwania. W dzisie cempestrowie zgonie nasze niemoczenie co wa wielkich. Możemy tekanonić w niezwyczych instrumentach. Nowych obrzelników recnego projekta Zoria wam przedstawiamy, a uści wiele wiece przy mikrofonie burza za was Gregor Klim. Ja co z wami rożegnuję, ja sam Ania Kochocza, co wam życzę wam. Teka w imieniu naszej redakcji. Przeszła redne kunstyżenia.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastou.
1: Vecavského programa.
2: Vrobe se myslí, až jo jogos lidna gržinka přišva, vin zmaka kacera, lubžiši. Uji, nažijeme se, až se jomu nic nestanjo.
3: Niega jak się wrobel zwurze, na dwerje wedu piś.
4: To jo tak szopwa, a ja som taki lacny.
3: To jo kecor obklidował, a jo net psiskecył. Wen jo wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
5: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja com jest.
3: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se tsieskotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielkiej nuzy jo se na nieco domyslił, a wen jo gronił.
4: Luby koco, ty się mi nie burzasz, gdzie z pijakami żrasz. Puść mi, ja się nie pijawie z kubią, poniele lepiej zwożim.
5: Masz przałje, wrobel, ja ciebie puszczim spacowu, ale chwata, ja som głodny.
3: Liebda jo był wrobel lichotny, jo wen frr, frr, na usoki bom ulisieł, a wet tam jo wołał.
4: Pip, pip! Koco, ty się masz malcnie niozy, ale krótki rozum. Pip, pip.
2: Jo, widzisz, o lubi dzisi, czojenie jo dery uśło. Szyknym, mudrym wroblikam wam lubi dzisi rzucam przełsze rydne kunstyżynia. Aż to nieżyle.
0: Raz, dwa, trzy.

0: Spivarkie, spivarie kora, dona saraskega gymnazjuma tuchelu nie uknu, nanimini to nie gotuju szuli, pies a stożaszcza młodych spivarku a spivario pietego aż do dwanastego letnika uknio spiwasz wet corajsznego a uszci aż do penieżelego w probowym ligwie we pszynnem ulicuje organizatoryjska wiednica kora ceptarka Jennifer Dunbirowa.
1: Zamia jo aż nowe Ukniki poznają nasz repertoire, nasz serski repertoire w starych spiwów, a my musimy nowy repertoire za to szulskie lato nie to przygotować, a my się przygotujemy takie już na szulskie jubilee w Donoselskiego gymnazjum w przyszłym septembrie. My mamy takie nazymski koncert w pszynym Nieżelu, sehr gastrig, alle ten Konzert hier jus upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zu den Tokuschdegen intensivnies uknikami suzoas, alle teke Svenka-Probo, maju viele prätkwe korovem legwe ulicuja den Berowa.
1: Sega pischig, maju tischi aktivnu pschester, kuvense, ja mam ho schi obstararie kensch zu teke ukniki planas bülli, a kensch zu teke vekoje bülli ako ukniki, a te budu pön sportove svejin vense zunisch, aber te pschechoi jujus uknikami. Pön, ja, viazeria teke tos zunime vschücknes komaje, a per viazeriu mame viazone programm, also kino viazor, pön, viaden workshop, konfliktbewältigung in großen chorgruppen, so ako team workshop, a sobotu jo pön reine Jeen, also tam bužame na viacerie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a cynime ogen a bužame stockbrot, marshmallow a druge vierce cynisch.
0: Jo, pône program v korovem legvie maju a zaujšče bužo nieželne nazemský koncert Vyrašk vedpodnia Zegar Stürich se zachopio v pšenem v starém Gestinzu. Ja, an den Dos, Biwakor, Gymnasium, Jujaras, Zavas, a potom zmeo Julia Grischina, daischne kulturne pokazki Zavas.

0: Pod roze dalokej, tekst nam jest mużny, krzacasz
1: ksiu, ty dobry wolumej.
2: Zej klep, a słońce na mnie, yo, zasiasku, gospodno, strzaż nimę, nie z tej serwostwo, a

0: Kuže druge tyżeń zgonia szabszinas to, a druge w serskich mieniach. A nasz eksperta, Jose zase jedno mi upytał, ktore to, co wam zase sam przerazić.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Žinca?
2: Ucho. Dlejšie czas som se zabierał z mieniami w Pytzajču Dolnej Łužice, dokulaż sobu żywam na knigwach w tej regionie, w stawiznach, przyrodzie, kulturie a tak dalej. A ja som dejał za to pisarz nieco w swie mieniach. Z tym som nienskej nic nie gotowy, ale knig w hyści nie jest gotowy, to hyści petrajo. Znasz budu wam ulicu wasz, gaż su ujśli. Togodla žinca hyšči raz, jadne mje ze tych stronów, kęčio me vesebne lube, dokolaž tamste bywej živej meje starej starejšej. To mje jo vuchu, abo na nimski lauchamo. A zavjesče vjesčo, až to jo mje vječeje sedlenske aglomeracije, ktereš jo se stvoriva z nekotarech sou v biegu industrializacije. Ten lauchamo, jo był zachobnie uznamna zelezarnia, ktoruż su zawożyli w 18. stoleśu przy niegajśnym lauchmühle, a ten mün jo lażał w bliskości gato z mienim lauchteiche. Z takim tam jo zachobnie był łuk, za ktorym su se pomienili gaty, mün a pen fabryka. A skońcne pomienienie tej fabryki jo wodowało miedzewie sedlenskie aglomeracje. Wetkolc przyża ta serbska forma wuchu to nie znate. Wena raska nie stoi w słowniku Arnoštamuki, a zawieszcze jo kumsznie stwierdziona. Znasz spontanie, wet niekakich serbskoriecnych ludzi, ktereż tam su bydlili, kto to wie. Na przykład znate aktivist Arnošt Bart jo raz w Lauchamerie abo Wuchowie žiewał. W jadnom leksikonie miestnych mienjów jo pedana gornoserbska forma železarnia, lec wena jo więcej autentiska, to pak nie wiem. Z takim jo nespokojeca sytuacja, aż za mnie Lauchamo niamamy dobry serbski ekwivalent.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu z Czosłożali za dwa tygodnie burza zase na ryżę. Jogaż se za sarskie mienia zajmują, że tak w naszej audiotece namakają rozjasnienia mieniowiednika.

Kto wete wuze scenario wie, aż ja zapszałem serskiego pochada? Cesta, gasarec a kultura wici nie oplewajote we familiach, co se jano familio we mie na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanarie, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, Wenni žen a vici kšieto viežeš. Všetci vici vetnich götujo gentest a sus náš přechvatane až porada.

dopo mi nasz cuścina czytanie Żinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Mina Witkoelc liche niemski zwiesk spisowaszelu przeprosuje szuch zajmcu Jacor Zygar Sedemich na czytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekst wird ci adwajaszcza autoru myszeszose jaselisz miaze nimi suteke serske. W ljuziach a krajnie dwejarecnie łużyce piszu w zajżoności a przybytności. Krótkie dostanie już za 7 euro w turystyckiej informacji.